Kolejny kury mamysz. Będą wiele atych, o, by kury mamysz. Była kaplejny mamysz.